0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: Na stacji kolejowej w Karpaczu zaprezentowano nowoczesny pociąg spalinowy EcoDiesel. Prezentacja pojazdu była jednym z wydarzeń tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Docelowo aż 20 takich EcoDieseli zasili tabor kolei dolnośląskich, a pierwsze składy będą wozić pasażerów już od czerwca przyszłego roku. Pojazdy z bydgoskiej fabryki PESA to dwuczłonowe pociągi mające 115 miejsc siedzących. Osiągają prędkość do 120 km na godzinę, a zamontowane w nich silniki Rolls-Royce'a pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90% mniejszej emisji CO2. Początkowo miało to być 10 składów, jednak korzystając z prawa opcji, złożyliśmy zamówienie na kolejną dziesiątkę EcoDieseli, które będą wykorzystywane na niezelektryfikowanych liniach, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Kolejne wydarzenie skorzystania z prawa opcji zakupu kolejnych 10 składów palinowych, niezbędnych do obsługi linii kolejowych, które w takim dynamicznym, a wręcz gigantycznym, imponującym tempie odbudowujemy. Składy spalinowe, które będą realizowały połączenia na trakcjach takich jak tutaj w Karpaczu, poza siecią elektryczną. Linia do Karpacza, ponad rok funkcjonowania, w pierwszych 11 miesiącach 320 tysięcy pasażerów skorzystało z tego przedsięwzięcia. Jest to absolutny hit, jeżeli chodzi o rozkład jazdy kolei dolnośląskich. To pokazuje zasadność tych inwestycji, które realizujemy w innych miejscach na południu Dolnego Śląska, tak jak do Srebrnej Góry, do Stronia Śląskiego, czy chociażby linia do Lwówka.
1: Na Dolnym Śląsku w miejscowościach położonych przy niezelektryfikowanych liniach kolejowych mieszka ponad 270 tysięcy osób, a wraz z oddaniem do użytku kolejnych inwestycji kolejowych w naszym województwie ta liczba wzrośnie do ponad 320 tysięcy mieszkańców. Dzięki zakupom nowego ekologicznego taboru za kilka lat będziemy w stanie łączyć dwa pojazdy, przedstawiając bardzo zbliżoną ofertę jak na liniach zelektryfikowanych, mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, odpowiedzialny między innymi za kolej.
3: Koleje dolnośląskie od lat wyznaczają trendy. Dzisiaj staramy się jak najbardziej ograniczyć emisyjność naszych pojazdów. 90% ograniczenia CO2 jest jak najbardziej. Wciąż też testujemy lokomotywy, pojazdy wodorowe. Dlatego jak najbardziej ten EcoDiesel, który jest napędzany olejem roślinnym, będzie przykładem kolejnych działań właśnie odnośnie tego ograniczenia. Między innymi magistrala podsudecka, gdzie prawie 145 tysięcy mieszkańców będzie miało dostęp do niskoemisyjnych, nowych pociągów, wygodnych, będą mogli używać właśnie tych EcoDieseli. Dziękuję zarządowi województwa, dziękuję radnym sejmików, zarządowi kolei dolnośląskich za to, że ta współpraca właśnie tak wygląda, że koleje dolnośląskie rozwijają się i wyznaczają trendy wszystkim przewoźnikom w Polsce.
1: Kolejowa rewolucja na Dolnym Śląsku to bezprecedensowy w skali kraju projekt walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Sukcesywnie przejmujemy, rewitalizujemy i przywracamy do życia linie kolejowe, które przez dekady były zamknięte lub zapomniane, podkreśla wiceprzewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.
4: Rewitalizujemy kolejne odcinki tras kolejowych. Te inwestycje trwają, ale mamy świadomość tego, że za tym musi nadążać zakup taboru kolejowego, nawet z pewnym wyprzedzeniem, bo na te pociągi trzeba odpowiednio długo czekać, żeby one mogły fizycznie być na naszych torach. Przejęcie tych ponad 22 odcinków tras kolejowych, modernizacja, to tempo naprawdę jest ogromne. Jest to też powodem zazdrości wielu regionów, ale też dobrym przykładem, bo trzeba powiedzieć, że samorząd województwa, ale i koleje dolnośląskie, ten know-how na rozwój kolei nie trzyma tylko dla siebie, ale dzieli się z innymi regionami. I bardzo nam zależy na tym, żeby nie tylko Dolny Śląsk był ukolejony, ale inne regiony również, bo to powoduje to, że ten rozwój kolei jest coraz bardziej dynamiczny, bo z jednego miejsca można praktycznie dojechać nie tylko do Polski, ale i do całej Europy. Gratuluję tej konsekwencji i tego, co robimy jako Dolny Śląsk.
0: Kurier Dolnośląski.
5: Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
1: Umowa na dofinansowanie kwotą 8 milionów złotych projektu Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury podpisana. To pokazuje, że domy kultury, które nie są zlokalizowane w dużych aglomeracjach, mają także duży potencjał rozwojowy. Gratuluję burmistrzowi, dyrektorowi i wszystkim mieszkańcom tego, że ten ośrodek będzie miał nowoczesne oblicze, powiedział podczas konferencji prasowej minister Piotr Borys.
2: 8 milionów trafia do Złotoryi, na piękny dom kultury, przed wspaniałym, cudownym rynkiem, przed basztą. Ta turystyka kulturowa jest także niezwykle ważna, bo przecież kultura przyciąga nas wszystkich i liczymy na to, że po tym, kiedy ten budynek otrzyma nowe wsparcie. Tutaj będą miały miejsce także wystawy czasowe, to co może przyciągnąć uwagę nas wszystkich, nie tylko wzbogacić, ale także myślimy tutaj również o turystyce. Cieszymy się, że umowa została podpisana.
3: To tutaj przebijają się tak naprawdę rocznie tysiące mieszkańców.
1: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
3: Wiemy, że budynek wymaga przebudowy, wymaga termomodernizacji, wymaga dostosowania do osób niepełnosprawnych. Dlatego to jest bardzo ważna wiadomość dla nie tylko mieszkańców Złotoryi, ale i całego regionu. W końcu nasz projekt Nowe Oblicze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury jest ze wsparciem, z dofinansowaniem z funduszy europejskich ponad 8 milionów dofinansowania i termin realizacji to jest do końca 2029 roku. Natomiast poza tą częścią budowlaną, tam również będą rzeczy związane z nową ofertą kulturalną dla mieszkańców. Przetarg chcemy ogłosić jeszcze w tym roku, przygotowujemy się do niego i pierwszy kwartał chcemy podpisać umowę z wykonawcą, tak żeby w drugim kwartale już rozpocząć roboty budowlane.
1: W Polsce może to być mały krok, ale dla naszego środowiska, dla Złotoryi, jest to bardzo duży krok. Ta instytucja czekała na to od 1956 roku, podkreśla Zbigniew Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury.
4: To nie są zabiegi, to nie jest ratowanie tego, co uległo chwilowemu zniszczeniu, popsuciu. To jest poważna rzecz. I naprawdę za 3 lata będziemy na pewno bardzo dumni z tego, jak wyglądamy. Oprócz infrastruktury budowlanej, technicznej i dostępność osób niepełnosprawnych, bardzo ważna jest ta merytoryka, szczególnie dla nas, pracowników tego ośrodka. Będziemy realizować co najmniej 20 zadań w kierunku nowych projektów, nowej działalności przy współpracy z gminą Pielgrzymka, z gminą Świerżawa, tej współpracy międzynarodowej z Mimoniem. Także proszę Państwa, z jednej strony nie możemy się doczekać tej zmiany wizualnej, technicznej, ale z drugiej strony też będziemy się bardzo mocno przygotowywać do tej zmiany merytorycznej. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do tego, że ten projekt stał się możliwy do realizacji.
1: Koszt modernizacji Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, która ma być zrealizowana do 2029 roku, wyniesie około 13,5 miliona złotych.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.
5: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
6: Zawitaj.

0: Tydzień w regionie. Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
1: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
2: A w tej audycji w roli głównej wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami, to jeleniogórskie spotkania teatralne, zatem początek października w stolicy Karkonoszy pod hasłem Kultura przez wielkie K.
3: No tak, ja myślę, że teatr w ogóle może być taką kulturą przez wielkie K i bardzo się cieszymy, że 53. jeleniogórskie spotkania teatralne tuż przed nami. Jako teatr bardzo się na nie cieszymy i jesteśmy w blokach startowych, żeby Państwa ugościć w naszych progach.
2: Dyrektorka Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Katarzyna Sołtys.
3: Przygotowaliśmy dla Was w tym roku bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o spektakle z całej Polski. Od Szczecina po Radom spektakle do nas przyjadą, chyba najdalej to ma Olsztyn, więc no myślę, że będzie ciekawie, niepokornie, będą różne formy teatralne, pojawi się na przykład teatr tańca, pojawi się teatr formy, więc myślę, że będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy od 2 października do 8 października Was zaskoczy. I chyba bym Państwu tak podpowiadała, żebyście się nie zrażali, widząc na przykład tytuł Kocham balet i myśląc, co ja z tym baletem mam wspólnego, bo Kocham balet to jest jeden z najbardziej, najgłośniejszych spektakli Ramony Nabaczyńskiej o właśnie drylu, który istnieje w balecie i jakby przyjrzeniu się tej pięknej sztuce tańca w taki nieoczywisty sposób. Zaskakujący. Na ten spektakl w Warszawie w ogóle jest ciężko dostać bilety. Ja osobiście, jak go oglądałam, to siedziałam w przejściu, żeby go tylko zobaczyć. Bardzo ciekawym spektaklem w moim odczuciu jest Paprykarz Szczeciński. To jest jakiś szalony musical opowiadający historię żyjących i czujących paprykarzy szczecińskich versus pasztet, więc nie trzeba mówić, że jest to sznyt komediowy. Spektakl totalnie szalony na jakiś fantastyczny wieczór. Ponadto 5 października będzie taki Dzień Jeleniogórski, czego jeszcze chyba wcześniej w teatrze nie było. Po pierwsze, nasz zespół aktorski przygotuje dla Państwa czytanie performatywne tekstu Martyny Wawrzyniak pod tytułem Chciałaś mieć hrabiego, to teraz rób na niego. I ten tekst będzie taką zapowiedzią i zalążkiem premiery, która odbędzie się u nas 30 stycznia 2027 roku. A dodatkowo też tego dnia pojawi się u nas nagrodzony spektakl Teatru Telewizji Ruda. Jest to historia Małgorzaty Sarzyńskiej, naszej lokalnej artystki, twórczyni, malarki, w której postać wciela się jej córka Olga Sarzyńska, która jest znaną aktorką w Polsce i zasłużenie moim zdaniem i wraz z Wawrzyńcem Kostrzewskim, reżyserem i jej partnerem życiowym, przyjadą i będą z nami po pokazie rozmawiać o tym spektaklu i rozmawiać pewnie o pani Małgorzacie. No i dodatkowo muszę Państwu zdradzić, że po każdym spektaklu rozmowy będzie prowadził Przemysław Gulda, czyli znany krytyk teatralny, więc po każdym spektaklu będziemy mogli zostać w teatrze dłużej, porozmawiać właśnie o tym, co zobaczyliśmy, o tym, dlaczego ten spektakl jest ważny i dlaczego jest istotny w tym dorobku teatralnym, a potem możemy zostać, jak ktoś będzie sobie życzył, w kawiarni i wypić kawy. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie zarówno z Urzędu Miasta Jeleniej Góry, jak i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc bardzo się cieszymy za to wsparcie i dzięki temu mogliśmy właśnie zaprosić te spektakle z całej Polski.
2: W takim razie już teraz zapraszamy zachęconych repertuarem jeleniogórskich spotkań teatralnych do kasy Jeleniogórskiego Teatru. Jeszcze wolne miejsca są.
3: Tak, drodzy Państwo, są jeszcze bilety. One oczywiście, jak to u nas ostatnio bywa, rozchodzą się jak świeże bułki w piekarni, więc zaglądajcie na naszą stronę. W tej zakładce repertuar znajdziecie opisy wszystkich spektakli i tytuły i skąd te teatry do nas przyjechały. Oczywiście zapraszamy Was do kupna biletów na naszą stronę i no do korzystania też z kawiarni, tak sobie myślę, bo ona funkcjonuje regularnie i tak ja się cieszę, jak jecie te ciastka i pijecie kawę u nas i zostajecie dłużej, że ten teatr po prostu żyje też po spektaklach.
0: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl. Tydzień w regionie. Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Po reklamie.

0: gramy. Muzykę. Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski, wędrowanie i poznawanie. Dolny Śląsk to kraina, która jak żadna inna w naszym kraju w pełni oddaje klimat ujęty w serii, którą trzymam w ręku, czyli Dolnośląskie Zamki i Pałace, piękne, mroczne, tajemnicze. To kilka słów zamiast wstępu do tej książki, którą polecam, to jest pierwsza część. Nikt nie zaprzeczy, że Dolny Śląsk jest zarówno piękny i tajemniczy, ale też poniekąd mroczny, pełen zagadek związanych m.in. z okresem II wojny światowej, a także tragicznych miejsc i postaci. Ilość zamków, pałaców, dworów jest tu największa w całej Polsce. Dzięki czemu pasjonaci historii i turystyki nie mają czasu, aby się nim znudzić. No i co za tym idzie, trudno jest znaleźć jakąś jedną tylko publikację, która opisywałaby szczegółowo wszystkie interesujące obiekty. Dlatego książka na przykład, którą dzisiaj chciałbym wam zaprezentować, polecić, jest pierwszą z zapowiadającej się na wiele tomów serii opisującej historię zabytkowych rezydencji w województwie dolnośląskim. Powstała już kolejna seria, skupia się głównie na budowlach mniej znanych, położonych z dala od głównych szlaków turystycznych, albo często już nieistniejących, a posiadających ciekawą, nieznaną szerzej historię, choć i dla tych najważniejszych i bardziej popularnych obiektów znajdzie się miejsce. I w tejże pierwszej części tejże książki mamy opisane następujące dolnośląskie zamki i pałace. W kolejności alfabetycznej to, co znajdziemy w tejże publikacji: Brachów, Brunów, Brzeg Dolny, Czocha, Gościszów, Kamieniec, Kamień, Karpniki, Łagów, Nowizna, Radomierzyce, Sichów, Słupiec i Wleń. No to zatrzymajmy się przy na przykład Brunowie. Pałac w Brunowie położony jest na terenie zadbanego, uroczego założenia pałacowo-parkowego. Jest to jedna z niewielu budowli w Polsce łączących w swojej formie w doskonały sposób zarówno dawną historię, jak i XXI-wieczną funkcjonalność. To jest miejsce, gdzie można odpocząć. Jest to także miejsce, swoista brama, przez którą wkraczamy do karkonoskiej krainy zamków i pałaców, niezliczonych zabytków, a także niezwykłych okazów natury i bajecznych widoków. No już dość dawno temu piękną wartość tutejszej budowli wyróżnił ówczesny prezydent Bronisław Komorowski w 2011 roku, umieszczając budowlę na liście pomników historii. Brunów, niewielka wieś leżąca tuż przed Lwówkiem Śląskim, koło Lwówka. Jej centralnym punktem jest położony w północno-wschodniej części barokowo-klasycystyczny kompleks pałacowo-parkowy. Mimo że jego historia nie sięga daleko w porównaniu do innych tego typu założeń, to pierwsze informacje o samej wsi pochodzą już z 1351 roku. Pierwsze informacje o siedzibie pańskiej w tej miejscowości, w majątku Brunów, pochodzą z końca XV wieku i dotyczą również kolejnych właścicieli Brunowa, czyli rodziny von Zedlitz. Według historyków ówczesna siedziba Zedlitzów była niewielką wieżą mieszkalną, kształtem zbliżoną do tego typu budowli, między innymi taka zachowała się w pobliskich Rakowicach Wielkich. W późniejszym czasie została ona przebudowana w dwór o charakterze obronnym. Z ówczesnymi właścicielami Brunowa związana jest historia tak zwanego krzyża pokutnego, znajdującego się dawniej we wsi, a przeniesionego w latach 70. XX wieku do pobliskich Żerkowic. Kiedy w 1529 roku miasto Lwówek prowadziło sprawę należnych podatków z Georgiem i Christopherem Zedlicami, jeden z nich w przypływie agresji zabił Laurentiusa Meinharda, królewskiego poborcę podatkowego. Zedlitz, widząc podążającego w jego kierunku drogą obok młyna mężczyznę, wdał się z nim w kłótnię i ranił go ciężko, uwaga, widłami. Kiedy zorientował się, co zrobił, natychmiast rozkazał przewieźć Meinharda do majątku, gdzie otoczono go opieką lekarską, jednak nie udało się go uratować. Jak to w owych czasach nierzadko bywało, winny, aby uniknąć najsurowszej kary, zobowiązał się do zapłacenia odszkodowania rodzinie ofiary.

Rodzina Zedliców pozostawała w posiadaniu Brunowa do 1740 roku. W tymże roku właścicielem dóbr został niejaki Bernhard Wilhelm von Schmettau. To właśnie jemu tak naprawdę obecny Brunów zawdzięcza swój rozkwit. Od roku 1742 przedstawiciele jego rodu mogli posługiwać się tytułem pruskich hrabiów. To za jego czasów stary dwór przekształcono w dwupiętrowy pałac w stylu barokowym. Schmettau sporo zainwestował w swoje nowe włości, założył okazały folwark i wybudował dwór dla zarządcy majątku na pobliskiej górze Wietrznik. Zbudował niewielki, za to bardzo uroczy pałacyk myśliwski, choć znaleźli się też tacy, którzy twierdzili, że budowla ta miała być raczej miejscem przeznaczonym do organizowania zgoła innego typu spotkań towarzyskich, w niczym niezwiązanych z myśliwstwem. Trzeba przyznać, że Schmettau wybrał sobie na ten cel wyśmienitą lokalizację, gdyż roztaczały się z niej malownicze widoki na karkonosze, które bez wątpienia zmiękczały serca romantycznie usposobionych panien. Zabawy organizowane na Wietrzniku z dala od ciekawskich spojrzeń ludzi i pracowników służby zdecydowanie bardziej służyły hrabiemu niż te oficjalne, które miały miejsce w pałacu w Brunowie. Niestety wszystko, co piękne, szybko się kończy. Przygody hrabiego, czy też przygoda hrabiego Schmettaua z Brunowem skończyła się ledwie po 10 latach, co dla wielu jego sąsiadów było sporą niespodzianką, gdyż kwota, jaką zainwestował w renowację, a także fantazja samego właściciela, sugerowały, że zechcą zostać tutaj na dłużej. W źródłach zarówno współczesnych, jak i tych archiwalnych na próżno szukać informacji o tym, co skłoniło hrabiego do sprzedaży, a także na temat dalszych losów tegoż mężczyzny. Później zmieniali się właściciele pałacu. Punktem zwrotnym dla jego historii w Brunowie była ogromna tragedia, jaka spadła na ówczesnych właścicieli, czyli szwejniców. W nocy z 20 na 21

0: listopada 1787 roku wybuchł ogromny pożar, który zniszczył całkowicie rezydencję oraz okoliczne budynki gospodarcze. Prace na celu, które miały odbudowę założenia, trwały 2 lata. Rodzina von Schweinitz odbudowała swoją siedzibę w stylu neobarokowym, nawiązującym do stanu sprzed pożaru. Na pamiątkę tego wydarzenia właściciele ufundowali kamienną tablicę, która zachowała się, uwaga, do dziś i zdobi ścianę jednego z budynków. Później zmieniali się na przestrzeni dekad właściciele, aż w 1838 roku w grudniu szczęśliwym nabywcą majątku został Georg August Kottenet. Urodził się w Berlinie. Jego skrócony życiorys możemy znaleźć w jednej z publikacji zatytułowanej Osoby pochodzenia francuskiego w Sejmie prowincjonalnym na Śląsku. Człowiek ów miał wielką fantazję. Kiedy kupił Brunów, postanowił rozbudować pałac oraz sąsiadujące z nim zabudowania gospodarcze. Wówczas powstała m.in. piękna, niemal bajkowa Kordegarda oraz oficyna altana i niezwykła stajnia z powozownią, w której utworzenie zaangażowano architektów związanych ze znanym Friedrichem Augustem Stillerem. Pod koniec XIX wieku powstał tutaj również młyn wodny. Biorąc pod uwagę, jak piękne były tutejsze włości, postanowiono, że otaczający je park również musi być nietuzinkowy. W 1865 roku do jego zagospodarowania zaangażowano niekwestionowanego mistrza w swoim fachu, znanego architekta krajobrazu Eduarda Petzolda, który zaprojektował malownicze założenie parkowe w stylu angielskim, płynnie przechodzące w naturalny las. W parku stanęła m.in. kaplica rodzinna z mauzoleum. Jak się później okazało, Georg był pierwszym z rodu, któremu przyszło w nim spocząć. Wiele szkód w parku, a także w samym pałacu wyrządziła powódź, słynna powódź z 1897 roku, która zresztą spustoszyła także m.in. Kotlinę Jeleniogórską. To przez nią, a może paradoksalnie dzięki niej, powstał obecny pałac, który przybrał francuski neobarokowy kostium z neoklasycystycznymi dodatkami, wieżą popołudniowo-zachodniej stronie oraz ogrodem zimowym na piętrze. Budynek rozbudowano i unowocześniono, a prace zakończone zostały dopiero w 1901 roku. Budynek rozbudowano, unowocześniono, prace zakończono w 1901 roku, już po śmierci właściciela Georga. Wówczas majątek przeszedł w ręce wdowy po nim, Anny Rozali.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: W Brunowie koło Lwówka przełom lat 20. i 30. XX wieku to czasy początkowo raczkującego, a później już galopującego w swoim rozwoju ruchu nazistowskiego. Interesy i majątki rodzin z obcymi korzeniami zagrożone były konfiskatą, nie wspominając o tych należących do osób narodowości żydowskiej. Rodzina kontynentów zdołała uciec za granicę z Brunowa, zaś należący do nich majątek, tak jak się obawiano, został przejęty całkowicie przez partię nazistowską. Brunowski pałac przekształcono w szkołę sportową Rzeszy, a potem w ośrodek szkoleniowy dla przywódców SA. Na szczęście w 1945 roku budowla została przejęta przez Rosjan, którzy nie poczynili tutaj zbytnich zniszczeń, chociaż oczywiście to i owo ukradli i częściowo zdewastowali, no ale przecież niektóre pałace nie miały takiego szczęścia, że przetrwały, zostały albo całkowicie zniszczone, albo spalone. Później obiekt został przekazany Skarbowi Państwa. Pałac, jak to zwykle bywało w tym okresie, ogołocono oczywiście z wszelkiego wartościowego wyposażenia, ale reszta się ostała, szczęśliwie nie poczyniono, jak wspomniałem, żadnych znacznych uszkodzeń, które spowodowałyby, że ta niezwykle ciekawa rezydencja zniknęłaby z powierzchni ziemi. Początkowo znajdował się tutaj ośrodek czasowo kolonijny rejonu dróg publicznych. W późniejszych latach właścicielem majątku były Polskie Koleje Państwowe. Po nich w latach 90. XX wieku pałac przejął Drogbud z Lwówka Śląskiego, a w 2004 roku jego nowymi właścicielami zostali państwo rzeźwiccy. No i wtedy też rozpoczęły się żmudne i wymagające sporych nakładów finansowych prace renowacyjne, które zakończyły się sukcesem i to bardzo dużym. Po latach w pałacu powstał hotel oferujący swoim gościom usługi na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu wielokrotnie już był nagradzany i wyróżniany w ogólnopolskich konkursach, zarówno tych dotyczących hoteli, jak i działających w nich restauracji. Tak się kończy jeden z rozdziałów znakomitej książki Dolnośląskie Zamki i Pałacy, piękne, mroczne i tajemnicze. Autor Marek Gaworski, urodzony w Bolesławcu, pasjonat odkrywca tajemnic, ciekawych historii z życia arystokracji, zakochany w zamkach i pałacach, których zwiedził tysiące. Autor ponad 60 publikacji zamkowych niemal z każdej dziedziny wydawniczej, albumów, monografii, przewodników i beletrystyki. Fotograf, podróżnik jako autor zadebiutował w 2004 roku książką Zamek i Park w Strzelcach o Polski, która zapoczątkowała później liczne publikacje w temacie zamków, pałaców i zabytków, a więc specjalista taki stuprocentowy. Piękne wydanie tej pierwszej części Brachów, nieznana rezydencja Richthofenów, przypomnę, w tej książce Brunów, brama do krainy zamków i pałaców, Brzeg Dolny, rosyjski, francuski czy pruski, Czocha, zamek pełen tajemnic, Gościszów, pałac, który zapadł się pod ziemię, Kamieniec, spokój dla duszy, Kamień, ach, wielka miłość, Karpniki z wizytą u królewskiej rodziny, Łagów, mistyczny pałac, Nowizna, perła z nieznaną historią, Radomierzyce, oaza dla panienek z dobrych domów, Sichów, Rafael, przystanek Sichów, Słupiec, kostka z duszą i arystokraci z Alp, i Wleń, pałac ze smakiem. To są obiekty opisane w tejże książce. Bogata grafika, reprodukcje starych obrazów, pocztówek, zdjęć. Niektóre są naprawdę bardzo wyjątkowe. Są to stare sztychy, stare widoki, takich, których nigdzie indziej nie znajdziecie. Plus do tego jeszcze bardzo dużo ciekawostek o ich właścicielach. Polecam gorąco. Udanego weekendu. Arek Włodarski. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.

A tak się składa, że lato nam się kończy. Ostatnia letnia niedziela roku 2026. A z dobrych wiadomości? No właśnie, niedziela, czas odpoczynku, czas relaksu. Muzyczny relaks fundujemy sobie w każdy niedzielny poranek między 7 a 8. Spokojniejsze granie. 6 minut po godzinie 7 słuchacie Muzycznego Radia. Zbyszek Deka, dzień dobry, witam.

Natalia Grosiak z zespołu Micro Music. Gdyby ktoś pytał, to na zegarach 7:15 słuchacie Muzycznego Radia w niedzielny poranek.

7.23, Muzyczne Radio, niedzielny poranek. Za kilka minut przyjrzymy się prognozom na niedzielę. Sprawdzimy, czy rzeczywiście można jeszcze dzisiaj liczyć na odrobinę letniego słońca. Summer Sun, Hooverphonic.

0: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: No właśnie, nie wiem, czy pamiętacie, że zeszłoroczny 20 dzień września był bardzo ciepły w Polsce. Był miejscami upalny, a gdzie był najcieplejszy?
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Pogoda. Otóż 20 września rok temu najgoręcej było w Jeleniej Górze, gdzie temperatura dochodziła do 33 stopni i też mieliśmy cieplicki festiwal światła, upalny festiwal światła w zeszłym roku. No, tym razem temperatura o 10, może nawet więcej, ponad 10 stopni niższa. Dzisiaj można się spodziewać w, na Dolnym Śląsku maksymalnie 20-21 stopni. Aktualnie od 10 do 15 dość silny wiatr nadal będzie wiał z kierunków zachodnich, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Zachmurzenie zmienne z lokalnymi opadami, których najwięcej może być po południu i wieczorem. Na Śnieżce teraz 9 stopni, wiatr wiejący z prędkością od 60 do 90 km na godzinę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.

0: Lata 70. XX wieku, Al Stewart z piosenką Year of the Cat. Muzyczne radio jest 7.38.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Wygląda na spokojny poranek na dolnośląskich drogach. Na razie bez zdarzeń, bez wypadków. Gdyby jednak coś się w tej kwestii zmieniło, gdybyście mieli wiedzę na ten temat, to prosimy, by się z nią podzielić, dzwoniąc pod numer telefonu 757-646-646. Telefon do studia muzycznego radia. Kierowcy jadący autostradą A4 powinni się dzisiaj liczyć z tym, że w rejonie węzła Budziszów, gdzie trwa remont łącznicy i obowiązuje objazd przez wądroże wielkie, tutaj może być chwilami większe natężenie ruchu. Wieczorem ma się rozpocząć kolejny etap pracy na węźle Kąty Wrocławskie. Na S5 w rejonie Krościny Wielkiej trwa budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych, a na drodze krajowej numer 8 między Magnicami a Przerzeczynem Zdrojem prowadzone jest koszenie poboczy bez utrudnień w głównym ciągu. Spokój na autostradowej obwodnicy Wrocławia, S3 czy S8C. Spokój na drogach, spokój i w muzyce.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: A właśnie, wracamy do muzycznego relaksu, który potrwa do godziny 8. Teraz na zegarach 7.40.

0: Reklama.
1: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej, a markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
0: Po reklamie.

0: Splątane włosy, tak kończy się najnowsza płyta Artura Rojka. Płyta, na której usłyszycie też piosenkę zaśpiewaną z Cortezem czy z Dawidem Podsiadło. Muzyczne Radio, jest 7:48.
1: Kalendarium regionu.
0: W niedzielę podsumowujemy nasze kalendarium regionu, przypominając po jednej dacie z całego tygodnia, z każdego dnia tygodnia. Rozpoczynając zatem od poniedziałku, od 14 września mamy rok 1801. Wtedy to najprawdopodobniej w Browarze w Staniszowie rozpoczął pracę Christian Gottlieb Kerner. Przez 5 lat opracowywał recepturę likieru opartą o karkonoskie zioła. Dzięki niemu powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Europie likier karkonoski. Teraz 15 września, a rok 1662, ruszyła wtedy regularna poczta konna z Wrocławia do Berlina. Pocztylion jechał przez Środę Śląską, Prochowice, Lubin, Polkowice, Zieloną Górę. 16 września, rok 1993, tak, Rada Ministrów

0: coś. Nam jakieś tutaj kłopoty techniczne od samego rana. Jesteśmy przy kalendarium regionu, jesteśmy przy dacie 16 września roku 1993. Wtedy to Rada Ministrów powołała do życia Park Narodowy Gór Stołowych o powierzchni 6,5 tysiąca hektarów. Teraz 17 września rok 1947. Podpisano wtedy umowę między Polską a ZSRR dotyczącą wydobycia uranu. Na mocy tej umowy ZSRR zobowiązało się do pokrycia kosztów wydobycia i 10% zysku. 18 września roku 1669 w Dusznikach w gospodzie pod Czarnym Niedźwiedziem nocował król polski Jan Kazimierz Waza. Waza w drodze do Paryża po swojej abdykacji. 19 września roku 1945 dowództwo Armii Czerwonej przekazało administracji polskiej obozy jeńców niemieckich na Dolnym Śląsku w Żaganiu, Krzystkowicach, Sieniawce. Jeńcy zostali skierowani do pracy w kopalniach. I jeszcze 20 września rok 1987, 39 lat temu w Jeleniej Górze i okolicach wystartowała międzynarodowa sześciodniówka motocyklowa Enduro 87.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z księżnicą Karkonoską.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
4: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu Mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
5: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
4: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
6: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
4: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
7: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
4: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

Simple Minds na koniec lata. Someone, Somewhere in Summertime. Jeśli nie macie pomysłu na ostatnią niedzielę lata, to może warto odwiedzić cieplicę i skorzystać z ostatniego dnia Festiwalu Światła. No, kto był wczoraj, ten mógł posłuchać Zali, mógł posłuchać Roguckiego. Można ich posłuchać i wspólnie w jednej piosence u nas teraz. Nie mam dla ciebie nic.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Muzyczne Radio, łączymy się teraz z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze dla Muzycznego Radia. O pogodzie w Karkonoszach dyżurny ratownik Piotr Kasznia, witamy.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No, dzisiejszy dzień z tą pogodą troszeczkę taki niepewny, ale póki co jeszcze jest dobrze, także bardzo serdecznie zapraszam do wyjścia w góry. I oczywiście zacznę od tego, co tam się dzieje, czyli szczyt Śnieżki. Temperatura 9 stopni, wiatr południowo-zachodni 16 metrów na sekundę, w porywach do 26 metrów na sekundę, także ten wiatr już jest bardzo silny. Widzialność ponad 50 km, pełne zachmurzenie, ciśnienie atmosferyczne 841,5 hektopaskali i spada w dół. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 15 stopni, tam wieje też południowo-zachodni wiatr 4 metry na sekundę. Widzialność bardzo dobra i pełne zachmurzenie. W Szklarskiej Porębie mamy 15 stopni, minimalny wiatr i bardzo dobra widzialność. W Świeradowie Zdroju mamy 14 stopni, także taki podwiewa wiaterek południowo-zachodni, słabiutki, ale mimo wszystko jest. I zachmurzenie pełne. Wybierając się w góry dzisiaj, proszę zwracać uwagę na to, co się dzieje, bo w każdej chwili może ten dzisiejszy deszcz zapowiadany nadejść. Dobrze mieć coś przeciwdeszczowego, no i w tych górnych partiach Karkonoszy oczywiście jakaś czapka i wiatrówka jak najbardziej są wskazane. Przed wyjściem w góry proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie baterii, wgraniem bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję bardzo.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Only Mars, Snoop Dogg, jest 8:20.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Póki co na szczęście bez zdarzeń, bez wypadków na autostradach czy na drogach ekspresowych. Spokój na S3, S5 czy S8. Kierowcy jadący A4 powinni uważać na węźle Buciszów, gdzie zamknięte są północne łącznice w kierunku Zgorzelca i obowiązuje objazd przez Wądroże Wielkie. Na S5 w rejonie Malina trwają prace przy zabezpieczeniach przeciwhałasowych i obowiązuje tutaj ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę na drodze krajowej numer 8 między Magnicami a Przerzeczynem Zdrojem. Od 7 rano trwa koszenie poboczy, ale bez utrudnień w głównym ciągu. Od jutra dodatkowe prace rozpoczną się na węźle Kąty Wrocławskie. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646. Muzyczne Radio.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: 24 minuty po godzinie 8.
1: Muzyczne radio.
0: Dzisiaj 20 września roku 1954, więc 72 lata temu urodził się Peter White, kompozytor, gitarzysta, pianista, który przez ponad 20 lat współpracował z Alem Stewartem, którego już dzisiaj słuchaliśmy. A jego brat Danny White to współzałożyciel grupy Matt Bianco i tak się składa, że Peter White współpracował też z Matt Bianco, siłą rzeczy współpracował też z Basią Trzeszelewską. Czego owocem może być m.in. ta piosenka Peter White w swoje urodziny z Basią, Just Another Day.

0: Muzyczne Radio w niedzielę.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
0: Pogoda. No dzisiaj taki upał jak rok temu nam nie grozi. 20 września rok temu, jak przypominaliśmy już dzisiaj, mieliśmy najgorętszy festiwal światła w Jeleniej Górze. Były 33 stopnie i to było najgorętsze miejsce w Polsce. Dzisiaj na Dolnym Śląsku można się spodziewać wskazań maksymalnych na poziomie 20-21 stopni. Aktualnie mamy od 12 w Wałbrzychu po 18 w Legnicy. Dość silny wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Raz będzie więcej chmur. Raz będą słoneczne chwile, głównie w tej pierwszej części dnia można się spodziewać więcej słońca. A popołudnie, no to już na przeważającym obszarze opady rzeczywiście, które w wielu miejscach do wieczora powinny ustać.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Po reklamie.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w Muzycznym Radiu.
5: Krzysztof Wojtas, dzień dobry. Lubiąż to miejsce, które od dziesięcioleci działa na wyobraźnię badaczy i poszukiwaczy tajemnic. Monumentalne opactwo, wojenne laboratoria, niejasne relacje świadków i opowieści o obiektach, które miały powstać głęboko pod ziemią. Jednym z ludzi najmocniej związanych z tą historią był major Stanisław Siorek, oficer służb specjalnych, a później jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej eksploracji. Lubiąż stał się dla niego czymś więcej niż tylko tematem. Była to sprawa, której poświęcił wiele lat swojego życia. O tym, czego właściwie szukał major Siorek i skąd wzięła się legenda podziemi Lubiąża, opowiada Jacek Kowalski, badacz jego losów i autor książek związanych z tą sprawą.
6: Jest to niezwykle trudne pytanie i nie da się chyba w prosty sposób na to i krótki odpowiedzieć, bo historia zainteresowania Lubiążem jest znacznie szersza i ma dłuższą historię niż sama akcja. To jest tak, że ja z Robertem Kudelskim, jak zaczęliśmy pisać książkę przed laty, a myśmy wydali dwie książki na temat Lubiąża, to po pierwsze natrafiliśmy i wtedy wykorzystaliśmy niedostępne materiały, normalnie niedostępne materiały, które były wytworzone przez tak zwaną ekipę Kiszczaka, tak? Czyli taki zespół Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który w latach 80. brał udział w poszukiwaniach Złota Wrocławia, jak to wtedy nazywano. I na tej liście celów nic z tego, nic owego. Na pierwszej liście celów nie było Lubiąża, na drugiej liście celów, która nazwijmy obowiązujące, Lubiąż się znalazł. No i tutaj spotykamy się ze Stanisławem Siorkiem.
5: I właśnie tutaj historia Lubiąża zaczyna łączyć się z działalnością polskich służb. Poszukiwania tak zwanego Złota Wrocławia nie rozpoczęły się bowiem wraz ze Stanisławem Siorkiem. Już wcześniej dokumenty i relacje dotyczące poniemieckich tajemnic zgromadzili ludzie związani z Wojskową Służbą Wewnętrzną. Siorek pracował natomiast w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu. I właśnie tam drogi obu tych światów w pewnym momencie się przecięły.
6: Historia poszukiwań umownego Złota Wrocławia jest znacznie dłuższa niż nam się wydaje. Jest tak, że w Ministerstwie Obrony Narodowej, właściwie w Wojskowych Służbach Wewnętrznych, WSW, taki zespół do spraw rozwikłania tajemnic nazwijmy to umownie, używamy ulubionego określenia polskich służb skarbów, czy też Złota Wrocławia. Taki zespół powstał w latach 70. i on, ci panowie z WSW zajmowali się tym w cichości, że tak powiem, swojego biura w Warszawie, zbierając dokumenty, zbierając relacje, zbierając dokumenty różnego rodzaju, uzyskiwane również od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych to była ta instytucja, w której pracował kapitan, a późniejszy major Siorek. I znam takie właśnie dokumenty mówiące o tym, że w latach 70., w drugiej połowie lat 70. zostały odkryte w archiwum któregoś z takich zjednoczeń węglowych, czy tam zjednoczenia węglowego w Wałbrzychu, zostały odkryte dokumenty, a właściwie plany podziemi. Tutaj okolic Kamiennej Góry. I jest dokument Stanisława Siorka, że te plany zostały przekazane zgodnie z rozkazem do WSW w Warszawie. I to jest takie pierwsze potwierdzenie, że ten zespół istniał.
5: Na początku lat 80. sytuacja zaczęła się zmieniać. Wojskowi nie chcieli już tylko gromadzić dokumentów. Planowano rozpoczęcie rzeczywistych poszukiwań w terenie z wykorzystaniem żołnierzy i wojskowego sprzętu. I właśnie wtedy zainteresowanie Stanisławem Siorkiem stało się znacznie większe.
6: Myślę, że tak trochę pod osłoną tej sytuacji w Polsce, stanu wojennego późniejszego, zespół, nazwijmy to wojskowy, tak? Czyli ten Ministerstwo Obrony Narodowej miał ruszyć w teren i w pewnych miejscach tutaj kopać, wykorzystując sprzęt, wykorzystując żołnierzy. Ludzie również z WSW udali się na kolejną taką kwerendę źródeł posiadanych we Wrocławiu przez SB. I wtedy jeden z pułkowników trafił do majora Siorka i w obecności przełożonych i tego człowieka z WSW i przełożonych majora Siorka nastąpiła jakaś rozmowa na temat tego, co SB we Wrocławiu posiada.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: Tych dokumentów nie można było po prostu przejąć z archiwum. Potrzebny był również sam Siorek.
1: No, ale jednocześnie ten oficer wojskowych służb wewnętrznych zdał sobie sprawę z jednej rzeczy, że oni tych dokumentów z MSW czy ze Służby Bezpieczeństwa nie wyciągną. Że trzeba te dokumenty wyciągnąć razem z Siorkiem, mówiąc krótko, tak? Czyli i wtedy powstało takie pismo, które myśmy w książce naszej opublikowali, gdzie generał Kiszczak, wówczas już minister spraw wewnętrznych, pisze do swojego podwładnego, czyli szefa komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu, czyli swojego podwładnego, powtarzam, o to, żeby dokooptować do tego zespołu, nazwijmy to warszawskiego, majora Siorka, ponieważ on posiada wiele dokumentów. W jakimś innym dokumencie jest napisane bardzo wyraźnie, że część tych dokumentów, które posiada Siorek, jest w ogóle niezinwentaryzowanych, nie wpisanych do żadnych ksiąg, czyli jeśli mówimy o archiwum majora Siorka, i takim archiwum, które oficjalnym, które w MSW, czyli w Służbie Bezpieczeństwa było, to z tego można sobie domniemać, że nie wszystko tam było zewidencjonowane, nie wszystko było wpisane, czyli major Siorek był również dysponentem jakichś dokumentów, które były być może w takiej szafie, jak była kiedyś szafa Lesiaka, to może była taka szafa Siorka, tak? I w ten sposób właśnie, jakby wracam do poprzedniej myśli,
0: w ten sposób Siorek stał się częścią zespołu prowadzącego poszukiwania. Co ciekawe, wraz z nim na liście celów pojawił się również Lubiąż. I tym razem nie skończyło się na analizowaniu dokumentów. Do opactwa przyjechali oficerowie i żołnierze. Rozpoczęły się rzeczywiste poszukiwania.
1: Na liście celów, które ekipa Kiszczaka, mówię o tej ekipie wojskowej, ekipa Kiszczaka miała, został dopisany, że tak powiem, jako jeden z uczestników tej akcji, major Siorek, ale również został dopisany Lubiąż. No i tak właściwie chyba Siorek osiągnął swój cel, to znaczy w Lubiążu rozpoczęły się poszukiwania, pojawiły się tutaj oficerowie i żołnierze nadwiślańskich jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i były dwie czy trzy takie kampanie poszukiwania na terenie samego klasztoru. Zakończyły się, myślę, że czytelnicy to znają, ci, którzy się interesują, zakończyły się odnalezieniem słynnego naczynia z monetami na terenie dziedzińca klasztornego. Przy czym od razu trzeba powiedzieć, to było znalezisko typu archeologicznego, tak? Zakon został zlikwidowany w XIX wieku i braciszkowie po prostu gdzieś tam pod gruchą zakopali garczek z monetami bardziej lub mniej potem cennymi.
0: Odnalezienie monet nie miało więc nic wspólnego z wojennymi tajemnicami, których poszukiwano w Lubiążu. Mimo to znalezisko można było przedstawić jako sukces całej operacji. I dla ludzi przekonanych, że klasztor oraz jego okolice nadal skrywają tajemnice, był to dodatkowy argument. Skoro znaleziono jedno, być może znajdzie się również coś znacznie większego.
1: Ten skarb monet ma swoją historię, prawda, bo wiadomo, że został oceniony najpierw przez takich numizmatyków, nazwijmy to z Ministerstwa Obrony Narodowej, z MSW, jakichś takich, nie wiem, pułkowników, generałów, którzy być może sami byli kolekcjonerami, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby wybrać najcenniejsze rzeczy, najcenniejsze monety i je sprzedać. No i polskie służby próbowały sprzedać to w Wiedniu, czy w Berlinie chyba też i z pewnym sukcesem, tak bym powiedział. No nie sprzedano wszystkiego.
0: Tyle, że Stanisław Siorek nie szukał w Lubiążu przypadkowo zakopanego garnka z monetami. Jego przekonanie dotyczyło czegoś nieporównywalnie większego. Tajnego obiektu z czasów II wojny światowej, który miał znajdować się gdzieś w okolicach klasztoru. I właśnie tutaj historia Lubiąża zaczyna zmieniać się w legendę.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Odnalezienie monet można było przedstawić

0: Mianowicie jako sukces, ale nie tego szukał Stanisław Siorek. Jego prawdziwym celem był obiekt o zupełnie innej skali. Major był przekonany, że gdzieś w okolicach opactwa, niekoniecznie bezpośrednio pod klasztorem, znajduje się wielki, tajny kompleks z czasów II wojny światowej. I tutaj zaczyna się najbardziej niezwykła część całej historii.
1: Siorek nie szukał monet, tak, przypadkowych, tylko jego idea fix to było właśnie podziemny, nieznany, tajny, supertajny, podkreślam tego, ponieważ nie ma żadnych źródeł pisanych do tego, tak, wielki obiekt gdzieś w okolicach klasztoru, nie pod klasztorem, podkreślam. Pod klasztorem też oczywiście coś było, ale i tak jak mówiłem, to jest obiekt znany, nazwijmy to w ten sposób, bo są nawet zdjęcia tego chociażby laboratorium badawczego Telefunkena, pracującego nad radarami. I znam wiele osób, które się interesują tymi technologiami. One pewno byłyby lepszym takim rozmówcą, opowiadaniem, dlaczego, co robiono w Lubiążu z tymi radarami, a czego nie robiono. Natomiast major Siorek cały czas uporem maniaka mówił, że to była jakaś wielka, olbrzymia fabryka, gdzie wiele tysięcy więźniów codziennie dowożono i zwożono windą na dół, a jeszcze wiązano im oczy po drodze, więc nawet tak próbowałem sobie to logistycznie wyobrazić i nie mam dość dużo wyobraźni, żeby to zobaczyć, jak to było robione. I jest coś dziwnego, tak, bo wielokrotnie się zastanawiałem
0: I tutaj właśnie pojawia się zasadniczy problem. Skala opisywana przez Siorka wydaje się niezwykle trudna do pogodzenia z logistyką i dostępnymi źródłami. A jednak Jacek Kowalski zwraca uwagę na coś bardzo istotnego. Siorek nie był przypadkowym poszukiwaczem powtarzającym zasłyszane historie. Był doświadczonym oficerem, miał dostęp do dokumentów i przez lata uparcie wracał właśnie do Lubiąża. Może więc legenda była przesadzona, ale u jej podstaw znajdowała się jakaś informacja.
1: Dyskusje z moimi kolegami, którzy piszącymi i szukającymi, eksploratorami. No o co chodzi? Przecież Siorek nie był wariatem. No powiedzmy sobie, nie był wariatem, więc bym powiedział tak, na użytek tego typu audycji, że no, Siorek coś wiedział. Siorek coś wiedział, że coś w okolicy jest. I Siorek potrzebował glejtu na to, żeby w okolicy móc poszukiwać. I oczywiście legenda tej podziemnej fabryki, która potem się w Nowej Polsce rozrastała i tam mieli być uśmierceni radzieccy jacyś więźniowie i to ludzie radzieccy ukrywali prawdę, ponieważ żeby właśnie nie wyszło na wierzch to, że oni uśmiercili, nie wiem, tam kolejnych tam 50 tysięcy własnych żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że coś jest na rzeczy. To jest sprawa, która mnie cały czas pasjonuje i jeśli się mówi, że Siorek miał jakąś obsesję Lubiąża, to ja być może już mam pewną obsesję też i nie tyle Lubiąża, co Siorka i podejrzewam go o różne myśli.
0: Skala tej opowieści rzeczywiście może budzić ogromne wątpliwości. Tysiące ludzi transportowanych każdego dnia do tajnego obiektu. Windy, zasłanianie oczu. Trudno wyobrazić sobie, żeby przedsięwzięcie tej wielkości nie pozostawiło znacznie wyraźniejszych śladów. I to jest chyba najciekawszy punkt całej historii. Nie pytanie, czy pod Lubiążem rzeczywiście znajdowała się gigantyczna fabryka dokładnie taka, jak opisywał ją Siorek. Ale pytanie, co major wiedział, skoro przez tyle lat z takim uporem wracał właśnie do tego miejsca. Być może legenda z czasem urosła do niewiarygodnych rozmiarów. Nie musi to jednak oznaczać, że u jej początku nie znajdowała się jakaś rzeczywista informacja.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Co naprawdę może znajdować się w Lubiążu? Dokumenty służb, materiały powstałe po 1989 roku, relacje eksploratorów, opowieści o tajnych operacjach i historie powtarzane przez kolejnych autorów. W przypadku Lubiąża przez lata powstawała mieszanina źródeł o bardzo różnej wiarygodności. Dlatego dzisiaj największym problemem nie jest nawet odnalezienie kolejnej historii. Jest nim ustalenie, która z tych historii rzeczywiście ma oparcie w dokumentach.
2: I problem jest o tyle trudny, że trzeba na stole sobie rozłożyć różne historie, takie puzzle, gdzie są, po pierwsze są dokumenty, normalnie wytworzone dokumenty Służby Bezpieczeństwa, tak? Obok jest taki klocek, gdzie, na który jest opisane dokumenty dotyczące na przykład Lubiąża, wytworzone tam po roku 89, chociażby w poszukiwaniach Polskiego Towarzystwa Eksploracyjnego, poszukiwaniach takich amatorskich, Siorka i tak dalej, ale na tej samym stole trzeba położyć sobie no, takie różne, bardzo wyraźnie chcę to podkreślić, niesprawdzalne hipotezy o tajnych operacjach hitlerowców z wywozem dokumentów dotyczących uzbrojenia z terenów tych, które Niederszlezien, tak Dolnego Śląska do Argentyny po 1945 roku. Był taki, może w ten sposób, był taki nurt w literaturze nie tylko polskiej, ale lat 90. nie tylko polskiej, ale również europejskiej, gdzie to się w fantastyczny sposób te książki, te publikacje przyjmowane były przez czytelników. To był znakomity sukces marketingowo-finansowy dla autorów. Tyle, ja w tej chwili bardzo głęboko wchodzę w to badanie, nazwijmy to polskich autorów i robię to nie tylko na poziomie, na podstawie ich tekstów, ale rozmów z nimi, tak? I takiego przypiekania żywym ogniem. No, na jakiej podstawie napisałeś to i to? Okazuje się, że nie tylko ja mam problem z uzyskaniem tej informacji, na jakie podstawie, ale również moi koledzy, którzy się zajmują pisaniem poważnych tekstów na te tematy, mają ten sam problem, że autorzy takich publikacji mówią, że oni nie mogą powiedzieć, bo drogie im jest ich życie i ich zamordują i tak dalej. Czyli ta legenda takiego tajemnicy i wrogów czyhających za każdym krzakiem cały czas gdzieś tam się przewija, chociaż nie jest już chyba tak dobrze sprzedawalna, o tak bym powiedział.
1: Pozostaje więc najważniejsze pytanie. Czy po latach badań można już powiedzieć, że legenda Siorka była całkowicie nieprawdziwa? Czy można wykluczyć istnienie nieznanych podziemi w Lubiążu albo w jego najbliższej okolicy? Odpowiedź Jacka Kowalskiego wcale nie jest jednoznaczna.
2: Nie łamiemy serc. Nie, broń Boże, ja bym powiedział w ten sposób. Zdziwiłbym się, gdyby tam była podziemna fabryka, która zatrudniała 100 tysięcy osób. Z drugiej strony nie zdziwiłbym się, jakby Lubiąż, czy też okolice Lubiąża i obiekty, które są w okolicy Lubiąża, znaczy tam na kilkunastu, powiedzmy, kilometrów, były również miejscami, gdzie jakieś prace, tak jak tutaj chociażby Telefunken był, tak? Jakieś prace badawcze były prowadzone. Co więcej, źródła niemieckie, do których dzięki uprzejmości kogoś z moich kolegów piszą, zresztą, a kto jest niezwykle otwarty na takie wymiany dokumentów, takie źródła mówiące o tym, że w jednym zamku był taki obiekt w czasie wojny, takie źródła są, więc coś było na rzeczy. Ja bym powiedział tak, nie należy nigdy powiedzieć, że to jest nieprawda, ale nie należy też, ale też inaczej trzeba na każdy taki przypadek patrzeć tak z perspektywy, no, pewnej wiarygodności.
1: I chyba właśnie na tym najlepiej zakończyć historię podziemi Lubiąża. Nie odbierać nadziei na kolejne odkrycie, ale też oddzielać to, co wiemy, od tego, w co przez lata chcieliśmy wierzyć. Czy Stanisław Siorek rzeczywiście wiedział, że gdzieś w okolicach Lubiąża znajduje się nieznany obiekt? Tego nadal nie wiemy. Wiemy natomiast, że właśnie tej zagadce poświęcił ogromną część swojego życia. Gościem programu był Jacek Kowalski, badacz losów Stanisława Siorka i autor książek poświęconych tej historii. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Dobrego dnia.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Noel Gallagher's High Flying Birds is utworem The Dying of the Light.
1: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 9.
1: Czas na wiadomości.
3: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
4: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
5: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
3: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
3: Po reklamie.
1: Muzyczne radio.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Coraz bliżej zakończenia kolejnej edycji przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej, można powiedzieć, uczestnicy już na ostatniej prostej, znaczy wielu uczestników już domknęło pętlę. Zdaje się, że obyło się bez interwencji, świetnie sobie poradzili. Czy to prawda, panie Piotrze? Piotr Kasznia z Centralnej Stacji GOPR ponownie.
3: Witam pana, witam państwa. Tak, oczywiście wszyscy uczestnicy obejścia Kotliny jak najbardziej sobie poradzili, nie mieliśmy żadnych interwencji, żadnych wypadków, także przygotowanie fizyczne było, no i psychiczne też, odpowiednie wszystkich uczestników.
2: Pogoda przez te dwa dni dopisywała, a jak będzie dzisiaj?
3: Dzisiaj, tak dla przypomnienia, bo że no, był ten pierwszy komunikat, to co tam się dzieje w szczytowych partiach karkonoszy, oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura prawie 10 stopni Celsjusza, wiatr południowo-zachodni, z tym, że wieje bardzo mocno, od 16 do 26 metrów na sekundę porywy wiatru są widzialne, za to mamy przepiękną, ponad 50 km z pełnym zachmurzeniem i rano ciśnienie atmosferyczne na śnieżce było 841,5 hektopaskali i spadało w dół, no nie wróży to poprawy pogody, wręcz przeciwnie. I w stacjach, w górach, w Karpaczu mamy 15 stopni, w Szklarskiej Porębie 15, w Świeradowie 14, wszędzie podwiewa minimalne, takie muśnięcia właściwie wiatru południowo-zachodniego z bardzo dobrą widzialnością. Szlaki są suche generalnie po nocy, w miejscach tych zacienionych mogą być mokre, śliskie, także też te proszę zwrócić uwagę. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba, proszę o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja naprawdę ułatwia i skraca czas dotarcia do osoby potrzebującej pomocy w górach. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
2: I my bardzo dziękujemy i spokojnej niedzieli życzymy. 18 minut po godzinie 9.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Muzyczne Radio w niedzielę, 21 minut po godzinie 9. Długość dźwięku samotności zamarzyła się Dorocie. A że my marzenia spełniać lubimy, lubimy spełniać muzyczne życzenia, to z największą przyjemnością sięgamy po Mysłowic z dedykacją dla Doroty i z zachętą dla wszystkich, dla pozostałych, by podzielić się dźwiękami, które chcielibyście dziś usłyszeć, proponując wasze ulubione piosenki, na przykład pod naszym dzisiejszym facebookowym postem albo drogą mailową na adres emisja@muzycznaradio.pl.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają. Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: właśnie, nieważne czy Porsche, czy vanem, z głową, spokojnie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Tak jest, bezpiecznej jazdy dzisiaj życzymy. Na razie spokojnie na dolnośląskich drogach, bez doniesień o zdarzeniach czy wypadkach. Przypominamy, że gdybyście takowe zauważyli, gdybyście się natknęli na jakieś utrudnienia, objazdy, korki, proszę dać znać, proszę zadzwonić do muzycznego radia pod numer telefonu 757-646-646. Przyglądamy się autostradowej obwodnicy Wrocławia. Tutaj spokój, tutaj bez żadnych zatorów. Na A4 kierowcy powinni uważać na węźle Budziszów, gdzie zamknięte są północne łącznice w kierunku Zgorzelca i mamy objazd poprowadzony przez węzeł Wądroże Wielkie. Na drodze krajowej numer 8 między Magnicami a Przerzeczynem Zdrojem od 7 do 18 dzisiaj prowadzone mają być prace związane z koszeniem poboczy, ale według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad bez utrudnień w głównym ciągu. Oby tak było. Szerokiej drogi.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Bo już 9:46, czas najwyższy przedstawić piosenkę Bad Girls Never Die. To Nessa Barrett.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły 2 osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
4: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrii Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły 2 osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
3: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy w ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
5: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
3: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
1: To były wiadomości.
0: Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.

Piosenka z uściskami od Wiesława dla mamy. Piosenka Renaty Przemek, o którą Wiesław poprosił w niedzielę 20 września. Słuchacie Muzycznego Radia, jest 10.12.

Home. Nie wiemy, czy Justyna ze Szczawna Zdroju pisała swoją wiadomość z domu, czy może gdzieś z drogi. Nieistotne, najważniejsze, że wiemy, czego chciałaby dziś posłuchać. A posłuchać chciałaby byłego wokalisty Lao Che z Piętego i piosenki Zapalenie przedrostka.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła. Lekcje na

Witam Bambino, Muzyczne Radio Niedziela, 20 września, jeszcze chwilę i będziemy mogli zaśpiewać o końcu lata, jak ponad 30 lat temu zaśpiewali członkowie grupy Asia. Summer, dobrze, że pamiętacie o takich utworach, dobrze, że nam je przypominacie. O tym utworze przypomniał dziś Marcin Skowar.

0: Now that summer's gone, gdy lato się kończy, Asia, jest 10:46.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.
0: Dzisiaj Nasa Barrett z piosenką Bad Girls Never Die.

Bad Girls Never Die, utwór, który będzie dzisiaj wracał, bo to niedzielny hit typ. Ja wracam jutro. Zbyszek Deka, dziękuję za niedzielny poranek. Słyszymy się w poniedziałek wczesną porą. Wszystkiego dobrego.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 11.
2: Czas na wiadomości.
4: Dziesięcio-jedenastolatek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
5: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
4: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
3: Po reklamie.

0: Idealna propozycja na niedzielę, no i Golden Life.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A dziś w kalendarzu 20 dzień września, no i ostatnia niedziela kalendarzowego lata. Brzmi to strasznie, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują. No i nadchodząca jesień również może być piękna, niczym malowana. Niezależnie od tego, czy wolicie pełnię słońca, czy koc i kubek gorącej herbaty z imbirem przykładowo, to dziś na naszych falach każdy znajdzie coś dla siebie i to nawet samodzielnie, bo po raz kolejny słyszymy się w Best Of, gdzie spełniają się wasze muzyczne życzenia. Patryk Łosica, dzień dobry, a życzenia na pewno jakieś macie, może dla siebie samych, może z dedykacją dla kogoś. Zapraszam was na naszego Facebooka Muzyczne Radio, tam możecie zostawić wiadomość, komentarz. Możecie także zadzwonić pod numer 757-646-646, nagrać się w aplikacji mobilnej albo wysłać maila na adres emisja@muzyczneradio.pl. No i teraz ja mam dla was propozycję. Przywita nas Kygo w towarzystwie Maxa Manona. Usłyszymy ich wielki tegoroczny przebój Take Me Back. Podbijał on szczyty wakacyjnej hit planety, ale tym razem dołożył swoje trzy muzyczne grosze Robin Schulz. Jak to wszystko brzmi, koniecznie dajcie głośniej, no i posłuchajcie.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne gra.

0: Hurts i jednocześnie Rakus and Mike Wonderful Life.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 25 minut po godzinie 11, no i telefony się rozdzwoniły, co bardzo nas cieszy. I tak się złożyło, że jako pierwszy dodzwonił się do nas Daniel. W świetnym humorze, ale nie dziwię się, bo także świetny jubileusz wam wypadł, a dokładniej pierwsza rocznica ślubu. Daniel chciał pozdrowić małżonkę Karolinę, która jest dla niego całym światem, a uwaga, dziś w kalendarzu także dzień doceniania żony. Tutaj reszta panów, miejcie to na uwadze. No i od całego muzycznego radia przyjmijcie najlepsze życzenia. Życzymy wam wytrwałości, cierpliwości, mnóstwa miłości i 100 lat razem. No i z tej oto okazji zaśpiewa dla was Zbigniew Wodecki.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
5: Chwila przerwy za nami, a przed nami spotkanie z Robertem Plantem. Przemku, pozdrawiamy cię i dziękujemy, no i posłuchajmy.

0: Arek Kłusowski i Idealny Syn. Muzyczne Radio Lato. No i zastanawiające jest to, dlaczego tak uparcie czasami gonimy za tym ideałem, no bo chcemy być bezbłędnymi dziećmi, partnerami, rodzicami, w pracy mamy być wyłącznie uśmiechnięci, no a prawda też jest taka, że perfekcja to jest najpiękniej zapakowana pułapka, w jaką możemy wejść. Carl Jung mówił, że zdecydowanie woli być człowiekiem kompletnym i całościowym niż za wszelką cenę dobrym, no bo tak naprawdę, żeby zbudować ten swój idealny pomnik, to musimy brutalnie odciąć od siebie wszystko, co w nas niepokorne, ludzkie, ale też przede wszystkim prawdziwe. No i stąd już jest bardzo prosta autostradowa droga do piekła, niczym w kawałku AC/DC. No i wydaje mi się, że dużo lepiej być prawdziwym zamiast idealnym i mówię o tym nieprzypadkowo, bo zagra dla nas teraz artystka, która doskonale rozumie, że w cieniu kryje się najwięcej charakteru. Zaczynała od nagrywek w swoim pokoju, które publikowała na TikToku, na Instagramie, a dziś podbija ogólnoświatowe listy przebojów. Będzie to Nessa Barrett i Bad Girls Never Die.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy

Isaac Noel i Salvi Tulum. Muzyczna zapowiedź tego, co nadchodzi, bo nadchodzi specjalna dedykacja dla Suzany i Filipa z okazji zbliżających się urodzin. Życzenia, które lecą z Dolnego Śląska prosto do Hiszpanii. No a wszystkiego, co najlepsze, życzą Jasiu, Agnieszka, Monika i Piotrek z Niną, Hubert i Natalia, no i również cała załoga Muzycznego Radia. Niech wam się przydarzy to, o czym zwykliście marzyć. No i specjalnie dla was gramy w dobrą stronę Dawid Podsiadło.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Na to gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska-Bis. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavo Dragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze, broń jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
5: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
4: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
6: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
4: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
7: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
4: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie.

0: Funky, dobra konstelacja, ale inna być nie może, bo to właśnie Best of Hit Planeta. Niestety dziś ostatnia niedziela lata, ale teraz czas i dzień w kalendarzu przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, no bo przenosimy się do miejsca, gdzie cały czas świeci słońce i gra najlepsza muzyka. Patryk Łasica, witam Was przy okazji spotkania z najlepszymi z najlepszych. No i do godziny 13 czeka na Was taka podróż przez ostatnie 3 dekady pośród wyjątkowych numerów artystów. Na pewno wróci do Was wiele wspaniałych wspomnień, ale nie zabraknie także nowości. Przed nami prezentowali nam Kygo i Max Manon, ale Robin Schulz postanowił go odświeżyć. Przed nami Take Me Back.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: of Hit Planeta.
1: Reklama. Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 12.30.
6: Pogoda.
7: A na dolnośląskich termometrach już prawie wartości maksymalne. Średnia w regionie wynosi 21 stopni, maksimum prognozowane jest na 22. Oczywiście w cieniu, a od samego świtu są momenty, podczas których wygląda do nas słońce, ale niestety, co można zauważyć w prognozach, to niemalże 85% szans na opady deszczu. Te rozpoczną się dziś od godziny 16 i zakończą dopiero około północy. Zachód słońca rozpoczyna się dziś o godzinie 18.54, w nocy od 11 do 13 stopni. Wiatr północno-wschodni, porywy do 30 km na godzinę, średnia prędkość w okolicach 4 metrów na sekundę. Taki się utrzyma, po godzinie 20 zacznie wiać mocniej. Na barometrach 1020 hektopaskali, ciśnienie w trendzie spadkowym, ale powoli się już wyrównuje i wieczorem zacznie ponownie wzrastać. Jeśli chodzi o to, co w następnym tygodniu, to niestety cały tydzień będzie raczej deszczowy, pochmurny i zdecydowanie chłodniejszy. Średnia temperatura w dzień prognozowana jest na 17 stopni, tylko w środę jest szansa na słońce i to niewielka. Bezchmurne niebo może nas przywitać dopiero w niedzielę, tak jak 22 stopnie w cieniu. No i skoro na Dolnym Śląsku deszczowo, to lećmy prosto do Dubaju. Tutaj czeka na nas Shaggy, Mohombi, Fadi i jednocześnie Habibi.

0: wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Fotony, czyli cząsteczki światła, no i jednocześnie nasz dolnośląski zespół, bo formacja powstała w Legnicy. Na niby i naprawdę, no a teraz coś naprawdę godnego uwagi. Przywita nas artystka, która jest idealnym przykładem na to, jak ważne jest, aby być prawdziwym, niekoniecznie perfekcyjnym, no bo to właśnie autentyczność sprawiła, że pokochał ją cały świat. Zaczynała od transmisji na TikToku, publikowała także swoje covery na Instagramie, no a dziś słucha jej cały świat i przychodzi do nas z utworem, który mówi o tym, że złe dziewczyny nigdy nie umierają. Koniecznie posłuchajcie i także zagłosujcie na stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. No a przed nami Nessa Barrett, Bad Girls Never Die.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Hit Planeta.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
1: Czas na wiadomości.
4: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
5: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam w tym nie przeszkadzały.
4: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
6: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
4: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
7: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także w części Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
4: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: i monotonia, no a przed nami zupełna przeciwność.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: O, mamy to! Miękkie lądowanie zaliczone, powrót z Hit Planety zakończony sukcesem i ponownie słyszymy się w niedzielnym Best Of, czyli podczas koncertu waszych muzycznych życzeń. Ja dzisiaj tylko sprzątam, piję kawę i naciskam guziki. Repertuar wybieracie wy, no i metod kontaktu do studia jest 4. Telefon 757-646-646, numer wyświetla się wam także na radioodbiornikach. Możecie napisać do nas na Facebooku Muzyczne Radio, możecie napisać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl albo czwarta opcja, zostawić głosówkę w aplikacji Muzyczne Radio. Znajdziecie ją w App Store i w sklepie Play. No i za moment sprawdzimy, co mam w duszach gra, ale najpierw powróćmy do tegorocznych wakacji. Z jeszcze większym ogniem przywita nas Kygo i Max Manone. Ich tegoroczna perełka Take Me Back, zaaranżowana ponownie przez Robina Schulza.
2: Muzyczne Radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.

Luca Debonair i Sunfin One Way Ticket, czyli bilet w jedną stronę. No czasami taki też ma zadanie nas do czegoś doprowadzić, a ten bilet będzie biletem w stronę propozycji od Konrada, którego pozdrawiamy, a w Best Of pojawi się Metallica, Then Unforgiven.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: Po reklamie.

Ashkenada. Muzyczne Radio Lato. Sergio Mendes, Oliver Endels, Ian Asher, no i Bossa Nova, która jest jak najbardziej wskazana, szczególnie, że coraz bardziej nam się chmurzy. Po 16 pojawią się niemalże na pewno opady deszczu, a po deszczu grzyby w lasach, które w tym roku naprawdę solidnie obrodziły. No i to właśnie nasza słuchaczka Kamila zadedykowała utwór wszystkim grzybiarzom i wcale nie jest to Kiedyś Cię Znajdę, bo to wiadomo. Przywitamy kult i utwór, który niesie za sobą echa wakacji, gdy nie ma dzieci.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
4: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę z dedykacją dla wszystkich studentów i studentek. No, moi drodzy, koniec laby, czas powoli wracać do rzeczywistości. Ostatnie 10 dni wolnego. My natomiast powracamy do naszego dzisiejszego hit typu, no i zupełnego debiutu na falach muzycznego radia. Przed nami Nessa Barrett, Bad Girls Never Die. Koniecznie posłuchajcie i podzielcie się wrażeniami.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Madison Mars i New Vibe.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No i skoro nowy vibe, to teraz czas na wibracje, które przymusowo ściągną słońce na Dolny Śląsk. Wszystko za sprawą Marzeny z Sobótki, do której ślemy pozdrowienia. A Marzena napisała do nas takiego maila. Dzień dobry, Muzyczne Radio, a może coś z repertuaru Joe Cockera. Summer in the City dziś dość pochmurnie. Pozdrawiam wszystkich słuchających i prowadzącego. Bardzo dziękujemy, no i prosić się oczywiście nie damy, słuchamy.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
1: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 14.
0: Czas na wiadomości.
3: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim lędzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
4: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może.
5: Geht nicht so weiter. Dass die SPD, die Linke und die Grüne...
4: SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu. Ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
3: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
4: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
7: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Vis-a-vis z Mateuszem Ziółko.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: No a teraz vis-a-vis ostatnią, już nawet niepełną godziną niedzielnego Best Of, gdzie gracie wspólnie z nami, także jeśli chodzi wam dziś po głowie jakiś numer, to niech usłyszy go cały Dolny Śląsk. Czekamy na was na Facebooku, w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia, pod telefonem 757-646-646. Możecie także do nas wysłać maila na adres emisja@muzycznyradio.pl. A teraz utwór, który wyśle nas prosto na hit planetę i przypomni jednocześnie, jak piękne były tegoroczne wakacje. Można powiedzieć, że dosłownie zabierze nas z powrotem. Przed nami Kygo i Max Unknown, ale oprócz nich ktoś jeszcze. Robin Schulz, który zrobił zupełny rearanż ich ostatniego przeboju. Przed nami Take Me Back.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Sam Felt, Lucas and Steve i Summer on You, kolejny wakacyjny akcent na falach Best Of.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A przed momentem nasza słuchaczka Marta napisała do nas na Facebooku i poprosiła o jakiegoś rockowego klasyka. Pozdrawiamy cię, no i prosić oczywiście się nie damy. I też, co warto podkreślić, z jakiegoś powodu historia muzyki bywa niesprawiedliwa. No i kiedy wymieniamy pionierów rocka, to jednym tchem rzucamy Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, ale często zapominamy o tych chłopakach. A chodzi mi o zespół Free, gdzie na wokalu szalał Paul Rogers, facet o niesamowitym, potężnym głosie. I co mało znane, to właśnie on pojechał w trasę z muzykami Queen, kiedy to Freddie wyruszył grać do niebiańskiej orkiestry. Z kolei na gitarze wymiatał Paul Kostow, absolutnie niedoceniany wizjonier, który też inspirował całe pokolenia gitarzystów. No i zagramy dla was utwór, który napisał po jednym z pierwszych nieudanych koncertów. To było w studenckim klubie Durham, gdzie dosłownie po ich występie nie było nawet braw. Jedyne, co było słychać, to dźwięk chodzącej lodówki na barze. No ale panowie nie postanowili się łamać i napisali All Right Now, także jeśli macie dziś spadek energii, dzień nie idzie dokładnie tak, jakbyście chcieli, to zróbcie to, co oni w tamtym momencie, czyli stwórzcie z węgla prawdziwy diament. No i do tego niestety wymagane jest ciśnienie. Przed nami All Right Now.

0: Radio Lato. Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of.

0: No i jednocześnie Army of Lovers, magiczny klimat lat 90. tutaj w remiksie Voidies. No i w tych klimatach pozostaniemy za sprawą Grzegorza, do którego ślemy pozdrowienia i podziękowania. Grzesiek również pozdrawia wszystkich słuchających, no i zaproponował utwór Heat Hunters The Pleasure Company Walking on Clouds.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie.

0: Low Air i Pure Poison, Heart on Fire.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A teraz propozycja, jednocześnie dedykacja od naszych słuchaczy, no i również od całej ekipy Muzycznego Radia dla Dawida Węcla, naszego redakcyjnego kolegi, który

0: Dokładnie tak. Dawidzie, raz jeszcze wszystkiego najlepszego, a my ruszamy na spotkanie z naszym dzisiejszym hit-typem. Przed nami Nessa Barrett, Bad Girls Never Dies.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit.

Inessa Barrett, 12 minut do godziny 15, a teraz pozdrowienia i uściski z Jeleniogórskich Cieplic dla wszystkich od Piotra, oprócz tego także utwór, no i to jeden z tych, który zawsze potrafi poprawić nawet najbardziej pochmurny dzień przed nami, Dire Straits.

0: To, co najlepsze w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce.
0: Na 105,8.
2: 106,7.
0: I 90,9 FM.
2: Oraz w sieci. Na www.muzyczneradio.pl.
0: I w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+, w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
4: Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
0: Czas na wiadomości.
6: Policja szuka dwóch chłopców ze ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską Kili na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się. Będą kolejne. Agnieszka Trajanowska-Bis. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10-11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David co jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Houthi na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Houthi, zakończyły się sukcesem.
7: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy Saudyjskiej. Wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
6: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Houthi podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
8: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
9: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
8: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
6: Na miasto zapowiada budowę kolejnych.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: daj mi znać.
1: Oscar Sims.
2: Festiwal hitów.
1: No i skoro Oskar każe mi dać znać, to daję. Patryk Łasica, witam wszystkich na pokładzie Festiwalu Hitów. Ostatnie wydanie tego programu, kolejne dopiero za rok, ale może to być też także dla niektórych dobra wiadomość, bo na fale muzycznego radia powrócą debiutanci, także top 20 hip-hop, aż do kolejnych wakacji. Wszystko w przyrodzie krąży, no i my również krążyć będziemy po najlepszych utworach, które będą definicją słońca, wolnego czasu i też odpoczynku. W końcu dziś niedziela. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo odpoczywać można również aktywnie. No i przed nami ekipa, która porwie wszystkich do tańca. Wikina, Pitbull i I Am Chino.
2: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
3: Chino!

0: Karolina Stanisławczyk, no i jej wielki przebój Vanilla Baby Ice, który podbijał wakacyjne top 30.pl w roku 2023, czyli już 3 lata minęły. Jak to się stało, trudno stwierdzić, ale płyńmy dalej. Przed nami kolejny przebój, tym razem z roku 2024, no i będzie on zagraniczny, a dokładniej wystąpią Ella Anderson, Switch Disco i A-Lock Under the Sun.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: A teraz jeden z największych przebojów Raya Charlesa z bardzo ciekawą historią swoją drogą, ale ta historia będzie zupełnie nowoczesna. Przed nami Master Black z Dan Winter, no i Hit the Road Jack.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: A teraz te wspomnienia zapewne powrócą, bo przenosimy się do roku 2004. Tutaj czekają na nas Global DJs i jednocześnie brzmienie San Francisco. San Francisco.

0: más tiempo.
1: ¿Por qué?
0: Porque la vida es corta.
1: Déjame en paz.

I mam nadzieję, że buty macie wygodne, no bo naprawdę trudno nie tańczyć, jak mamy taki akompaniament. Feed in the Ground, Josh Camby, Dancing Shoes. 10 minut do godziny 16. Przed nami jeszcze Billy Faruko, Sanrotini. Następnie Milk and Sugar, Ready or Not. No i o 16 kolejna porcja wiadomości ze świata.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama. Jesień pełna barw i rodzinnej radości? Odwiedź Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu w Pisarzowicach. Czeka na Ciebie ogromny wybór roślin, barwnych wrzosów, a także największa oferta stroików, zniczy, kwiatów sztucznych oraz kompozycji nagrobnych. A dla najmłodszych mamy prawdziwą niespodziankę. Otworzyliśmy Park Dmuchańców Wesołe Wybryki, a w nim aż 7 megadmuchańców do szalonej zabawy. Gwarantujemy mega atmosferę, uśmiech od ucha do ucha i super zabawę dla całej rodziny. Zielony Świat Ogrodu Pisarzowice. Zapraszamy!
1: Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 16.
5: Czas na wiadomości.
7: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śląska Policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
8: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk Rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
9: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jest jedna z najniższych w Europie.
8: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
9: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
8: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
7: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Wiosennych hitów w Muzycznym Radiu. Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Eiffel 65 i Blue w kontekście melancholii, smutku, także mam nadzieję, że wy nie jesteście dziś Blue, a nawet jeśli to przed nami kolejne panaceum, będzie to Adam K i Soha, Danny White, Sleepwalkers.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

Najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła. Po reklamie. Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

Underjog Project Summer Jam, ale w nieco innym wydaniu, to wszystko za sprawą Ale Farben, który postanowił ten oto numer zremiksować. No i przed nami kolejna perełka, która dostała zupełnie nowe życie. Przywitajmy Iana Storma, Ron van den Burken i Meno Runaway.

0: Festiwal hitów w muzycznym radiu.
1: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: Po reklamie.
3: Minęła godzina 16:30.
1: Pogoda.
3: Na dolnośląskich termometrach obecnie 20 stopni. Temperatura jest już w trendzie spadkowym. No i niestety to, co było widoczne w prognozach, potwierdziło się. Na radarach widać naprawdę sporo deszczowych połaci chmur, które w najbliższym czasie przykryją niemalże całą powierzchnię Dolnego Śląska. Prognozowany opad deszczu to 12 mm. Padać będzie do północy, następnie czeka nas przerwa od opadów, ale nie na długo, bo tak naprawdę to deszcz będzie z nami aż do wtorku. Ciśnienie stabilizuje się w okolicach 1018 hektopaskali, za 2 godziny wejdzie w trend wzrostowy. Wiatr jest wschodni, w porywach sięga do 25 km na godzinę, w nocy nabierze lekko na prędkości. Zachód słońca wypada o godzinie 18:54, a w nocy od 11 do 13 stopni. Jeśli chodzi o to, co w nowym tygodniu, to od początku czeka nas ochłodzenie. Wartości maksymalne spadną do okolicy 16-17 stopni za dnia, ale są dobre wiadomości, bo słońce miało pojawić się dopiero w kolejną niedzielę, a z tego, co widać obecnie, prawdopodobnie pojawi się już w środę, no i z nami pozostanie. My wracamy na falę Festiwalu Hitów, a tutaj czeka na nas dr Alban.
1: Festiwal Hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze

0: muzycznym radiu.
1: Reklama. KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
2: Po reklamie.
3: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed Wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Portal hitów w muzycznym radiu. Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk. Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Po reklamie.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: muzycznym radiu.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 17.
3: Czas na wiadomości.
5: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwy? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
5: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
7: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz. Teraz będzie tak samo.
5: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.00.

0: French Kids i Almost Monday. No można powiedzieć dosłownie prawie poniedziałek, ale nie ma co dramatyzować, bo na szczęście jeszcze jest niedziela i to ta godzina podczas niedzieli na falach muzycznego radia, która jest bardzo wyjątkowa, bo do godziny 18 wybrzmiewać będą same najlepsze nowości, których spodziewać się możecie podczas nadchodzącej jesieni. To właśnie będzie grane i na pewno będzie grane bingo od Arka Kłusowskiego.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2020.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Poppy Bezkamp i Tokas Miracle, kolejny klasyk, który dostał zupełnie nowe życie, no i to na pewno będzie grane. A teraz czas na wczorajszą premierę prosto z top30.pl. Jednocześnie zupełny debiut na falach muzycznego radia, ale z tego co widać po waszych reakcjach, był on bardzo udany i na pewno zostanie jeszcze zagrany. Przed nami nowa generacja i ich Love Story.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: zostanie między nami.
1: Nie wrzucaj nic. Niech ta noc zostanie tylko nasza.
2: Love story. Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton, bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko. Pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
2: Patronat medialny Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Piper, London Lights, jeden z utworów, którego spodziewać się możecie na Hit Planecie, a teraz wracamy ponownie na nasze polskie podwórko, przed nami...
1: Cześć, z tej strony Pełnia, pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radia.
2: Mamy nadzieję, że nasz utwór Sentimental przypadnie wam do gustu. Do zobaczenia na koncertach.

0: Pełnia i Sentymental. Utwór, który znajdziecie także na naszej polskiej liście przebojów top30.pl. No i zostało nam zaledwie 14 minut do godziny 18. Za moment czeka na Was powrót niedzielnego Best Of. W studio już czeka Maciej Wow, który przywita się z Wami lada chwila. A ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, udanego wieczoru, energii w nowym tygodniu, no i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Popsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
3: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
4: Nie dzieje się to automatycznie.
3: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
4: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
3: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
2: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

przepiękny wokal, cudowny beat, dobry breakdown, to jest wszystko, czego nam potrzeba. Muzyczne Radio, 9 po 18, Maciej Wolfk, dobry wieczór, witam serdecznie. Jeśli ktoś myśli, że po dwóch imprezach człowiek powinien dzisiaj odpoczywać, ma do tego prawo, ale to nie my, to nie Best Of, to nie Muzyczne Radio, to nie DMC. Wielkie podziękowania za dwie fantastyczne imprezy w Jaroszówce i w Seven na Retro. Dzięki za moc muzyki, uśmiechów, tańca, dobrej energii, za to, że mogliśmy być razem z wami. To właśnie takie noce przypominają, po co jest muzyka, żeby na chwilę zapomnieć o wszystkim, spotkać się z ludźmi, po prostu dobrze się bawić. A dzisiaj deszcz za oknem, w Wielkiej Górze leje. No cóż, pogoda najwyraźniej też potrzebuje after party, ale spokojnie. Dobre klimaty przed nami. 6 godzin muzyki w programie Best Of, wszystko to, co w elektronice najlepsze. Będą utwory z programu DMC, nie tylko. Zatem bardzo proszę, gorący uśmiechol. Jeszcze raz wielkie dzięki za naprawdę cudowną noc i do zobaczenia. Best Of. Jeden piękny wokal, numer jeden listy DMC, Armin przed nami, bo też tutaj się dzieją fajne rzeczy.

0: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: TMC News. Przedstawia Tom Dutz.
1: Bonobo, Cats and Dogs i Tiesto dziś u nas w rolach głównych, zatem dajcie głośniej, bo DMC News startują pełną mocą. Hej, hej, witajcie i posłuchajcie.
0: DMC News.
1: Bilety na trasę promującą nowy album Bonobo znikają w błyskawicznym tempie. Fani w Londynie, Bristolu i Glasgow zdążyli już wykupić pierwsze ogłoszone daty, co zmusiło artystę do dodania kolejnych koncertów w Wielkiej Brytanii. Znakomite wieści są takie, że Simon Green w ramach tournée odwiedzi również Polskę wiosną przyszłego roku. Zobaczymy go w Warszawie, Gdańsku i we Wrocławiu. Powodem nadchodzącego tournée jest premiera nowego krążka Distance in Static, który ukazał się nakładem legendarnej wytwórni Ninja Tune. To wyjątkowe wydawnictwo celebrujące ponad 25 lat działalności artystycznej Greena. Na płycie usłyszymy imponujące grono gości, wśród których znaleźli się m.in. Aroy Aftab, Joy Crooks, Niloufer Yanniya oraz Ichiko Aoba. Brytyjski producent zaprezentuje ten materiał w Polsce w formule Full Live Band z towarzyszeniem kilkuosobowego zespołu i genialnych wokalistek. Co więcej, za niezwykłą imersyjną oprawę wizualną koncertów odpowiada sam Pierre Claude, znany ze spektakularnych projektów dla R, Gesaffelsteina oraz Phoenix. Bonobo wystąpi w Polsce w trzech miastach: 10 marca w Warszawie, 13 marca w Gdańsku i 16 marca we Wrocławiu w hali stulecia.
0: DMC News.
1: Teraz u nas Cats and Dogs. Panowie oficjalnie ogłosili premierę swojego 8. albumu studyjnego zatytułowanego Finally. Krążek, który powstawał przez równy rok, jest opisywany przez artystów jako ich najbardziej koncepcyjne dzieło w karierze. Premierę napędza trzeci singiel Mon, nagrany wspólnie z Majdem oraz Stuzi. W erze streamingu i krótkotrwałych, jednorazowych trendów napędzanych przez algorytmy mediów społecznościowych, szczeciński duet, za którym stoją Grzegorz i Wojciech, idzie po prostu pod prąd. Finally ma być albumem w klasycznym tego słowa znaczeniu. Spójną opowieścią stworzoną z myślą o wyjątkowych momentach i głębszej relacji ze słuchaczem. Mówią, że nikt już nie słucha całych albumów, ale my nie wierzymy w algorytmy i te dane. Nasi przyjaciele i fani już wielokrotnie udowodnili, że po prostu jest inaczej, komentują muzycy. Na płycie usłyszymy imponującą listę gości z całego świata oraz mocną reprezentację polskiej sceny. Wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in. wspomniani już Majd i Stuzi, a także Gerd Jansson, Mateusz Krautwurst, Józef Rusinowski, Miller Blue, Charlotte Heining, Adji, Javier Loza Music, Luisa Wilson oraz Drew Hall.
0: DMC News.
1: I na koniec wydarzenie, jakich mało. 19 czerwca na stadionie Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival wydarzy się coś, czego świat muzyki elektronicznej nie widział od ponad dwóch dekad. Tiesto in Concert powraca po raz pierwszy od 2004 roku i po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to jedyny taki koncert w Europie i wydarzenie unikalne w skali światowej. Tego wieczoru legenda elektroniki zagra specjalny 4-godzinny set, sięgając do muzycznych korzeni swojej kariery. To właśnie pod szyldem Tiesto in Concert w 2003 roku Tiesto jako pierwszy DJ na świecie zagrał solowy koncert stadionowy. Rok później format wrócił w jeszcze większej skali, a ostatnie Tiesto in Concert odbyło się w listopadzie 2004 roku. Projekt przeszedł do historii jako jeden z momentów, które na zawsze zmieniły skalę występów DJ-skich. Dziś Tiesto ponownie coraz mocniej sięga do brzmień, od których zaczynał swoją karierę, i to właśnie Warszawa będzie miejscem kolejnego rozdziału tej pięknej historii. 19 czerwca Stadion Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival stanie się gospodarzem wielkiego powrotu Tiesto in Concert. Zainteresowanie tym wydarzeniem jest tak olbrzymie, że bilety na warszawski koncert sprzedały się w ciągu 24 godzin. Zatem posłuchajmy, panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, koleżanki i koledzy, przed wami on i tylko on, Tiesto.

0: Jeśli ktoś z was by mnie zapytał, co było grane na przykład w 7 na retro wczorajszej nocy, to powiem wam właśnie takie nagranie jak to. Prodigy. Doskonały remake'u, powraca po wielu, wielu latach. Pięknie odświeżone. A teraz nawiążemy do klasyki. Jeden z hitów programu Dance Mix Chart. Uwaga, leci w waszą stronę.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
0: Blank & Jones i Beyond the Time.

0: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewicz-Port. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie i w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie o 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
5: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
4: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
5: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
4: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthal.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

to przesłanie Parady Miłości Love Rules zostanie takim przesłaniem do końca świata jeden dzień dłużej. Muzyczne Radio, 19 minut, nie, 15 minut po 19, a teraz jest dobrze. Darut w kolejce czeka, a ja liczę tutaj na podpowiedzi. Facebook, muzyka, dla was gramy.

0: No, Richard Dyron to facet, który wie, jak rozpędzić parkiet i jak zbudować napięcie, zanim pojawi się wielki, potężny, cudowny, kosmiczny drop trance i jego ostatni numer. Dobre echo, sax, Tiesto, muzyczne radio. 18 minut do 20. Best of.
1: Muzyczne radio. Best of.

Powiem wam, że mam problem, bo ta wersja jest kosmiczna, tak dopracowana, że nie wiem, czy oryginał, czy też ten remol, który graliśmy chwilę temu. 12 do 20. Teraz Super Komisarz, czyli Falco the Komisar. Dobry remake. Crazy Bizarre.

No jestem z pokolenia, w którym śpiewało się Pięć Ciastek dawno temu, MC Hammera. A to dobry mashup, komisarz i MC Hammer. No to jeszcze jeden dobry klimat, Zanden van Dorn. Jeden klimat przed 20, żeby było jasne, bo do północy całkiem sporo tych klimatów będzie. Zanden van Dorn, taka fajna szkoła elektroniki w najlepszym wydaniu. Facet zawsze kombinował z brzmieniem, no i wychodziło mu to naprawdę na plus. Tutaj Simon Sadney, Zanden van Dorn, setki produkcji, remiksów na największych scenach świata. A teraz przed wami. Taka magia, nie? Zestaw, tam gdzie jesteście, tam gdzie słuchać. Long this. Tu i teraz.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Na wiadomości.
2: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll 2. miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Festiwal hitów.

to hymn piątkowego wydania listy DMC w naszym Best of. Absolutny Classic Hits. Witamy w naszym brzmieniu festiwalowym. Teraz BBE 7 Days 1 Week, końcówka lat 90. Bogie Pimps i ciekawe mashupy.

takie numery niosą nas do gwiazd, także schodzimy z góry. No, ściąga nas Deep Swing in the Music, klasyka gatunku, dobry hausior, lata 2001-2003. Jeden z numerów, który napędzał program DMC to przez wiele, wiele lat w podkładach, na liście, w samym zestawieniu. 20:30 w Muzycznym Radiu. A na Facebooku cały czas, no, słabiutko z propozycjami. Bardzo proszę, czas zaprzęgnąć was do pracy, tej muzycznej, przyjemnej. Proszę bardzo, czekamy.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Klasyk dodatku olimpijski, Tiesto, Olympic Flame.

Lubisz mocne wibracje? Klasyki? Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje trensowy świat.